Łukaszenka. Cancelowany jest równolegle obostrzenia opowieka o kłopotach Bartleta Matrykiele i Bibuzaiba Parili, gaz na kalu pozaliwę Rekasan. A w tej toki kłopoty są indyle kresy, pojsze tu rupeja, a tej spojrza pan jak gaz ujęli, co na chodzera są mama bitwiga na tali kazan. Ale nie wiem, proszę, kara mógł bardzo w Bolikosa, się no tyś, bo tylko się brali się nim tajku, ma rampi, bo tylko się rama, jakby reka prawa, u mnie jest potoma, ale nie mam sumitku, mile motoma, nie wiem, że rafi gaz, kumulik, protestu indyle kresy, 5 rupeja, 8 pojsze na polarę,

0: Radio Grupa Efondua. Zami hipotari zampiz.
1: Hapne baza, hapne pavat. Zalabesi Radio Grupa Zabat. Jogu Radio Grupa Efondua.

0: Nawet zapomniałam o sektorze, a to będę wygłaszała na stricte, że na ajutro na stricte po co kim inni, które poprawią wystąpią prawie krawdy. Sahit, prawie krawd, sahit, to się to tam ty, to wiele, to ja prawie ko dupa się ty, to tam mu się ta, to on prawie ten ozar, wypadła sobie wynda ty, to ma być prawda, czy to prawda, to lagi, no to i co, kalba, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, Podobacie to motyl, pani uzera sobie prawie poprzednie pomykosa. Zahasał się uleczeniem jego właśnie na parku, tyle uda do robienia talizmana. To by sobie wymówka, pana zrobiła sobie na kuranta, pan Harry Pajkasem. Jest ten rok, uzera taka grid, prawaliku, tanka lagi, ma to jest tym korwa, no ty albo by się tylko jakiś lach, tam się zarobuje, albo się pamiętaj się kusza. Wypoczyn do choruje panie na sroku, bo tego się bali, po się kołudar, rohoptor, to hałpa z dawna kanaki, cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny, to cerkalny,
1: to cerkalny, to cerkalny, to